2012 uburyohe nishimira buri munsi iyo nifuje ifunguro ryihuse e kandi ririmo uburyohe hitamo Indomie zitekwa mu minota 3 gusa yego iminota 3 teka amazi shyiramo Indomie ongeramo ibirungo byawe uteke gato uhita ibyishyushye kandi ryoshye ikintu nkunda cyane ni uko ihendutse yoroshye gutegura kandi ryoha ku rwego rwo hejuru hari amahitamo yose.